0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK
1: na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
0: Numer 1 w Warszawie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
5: Może po ostatnich dniach trudno w to uwierzyć, ale tak, dzisiaj zapowiada się bardzo słoneczna środa i co ważne z temperaturą w końcu przekraczającą 20 stopni. Ale na razie przygotujmy się na dosyć chłodny ten poranek, bo tylko dziesiątka w tym momencie na termometrach w Warszawie, ale ta temperatura ma tak rosnąć i zatrzyma się w okolicach 22 stopni. Przez cały dzień nawet chwilami bezchmurne niebo i w tym tygodniu z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz cieplej i tak w weekend dobijemy do 30 stopni. W tym momencie delikatny korek możecie spotkać na moście Grota. Nieźle jeszcze cały czas wygląda sytuacja na Wisłostradzie oraz na wjazdówkach do Warszawy, nawet od strony Łomianek.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
5: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem Ruchu Obrony Granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
6: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
5: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
7: SK Warszawa News.
5: Na przełomie czerwca i lipca na lotnisku Chopina mają zacząć działać nowe skanery bezpieczeństwa. Przyspieszą odprawę, ponieważ pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu żadnej dużej elektroniki. Intercity Kruszewski zatrzyma się też w Warszawie. Skład z okazji 35-lecia powstania Straży Granicznej nosi imię generała Jana Kruszewskiego, ostatniego przedwojennego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.
8: Codziennie będziemy mogli go spotkać na trasie pomiędzy Łodzią, Warszawą, Mławą a Trójmiastem.
5: Mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Skład pociągnie specjalnie oklejona lokomotywa.
9: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
9: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
10: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
0: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te ikony mikrofonu tam.
9: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
11: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dniaska!
3: Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia, dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK. No jest to.
4: No cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
1: Argentyno! 3-0.
0: Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaołuj.
1: Rasowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jadziu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: O, to byłby hit.
3: Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
3: no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No, bo...
1: Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
0: Dużo szybko zdrówka.
3: I cierpliwości.
0: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
0: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał żony.
3: Nie.
2: Nie. Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
0: No to o
1: nie
0: jejku.
1: Małżonkę.
0: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
0: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
0: Jan
4: jest
0: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
0: jest sportowcem rzeczywiście i też występuje na galach UFC. I on, to był jego? Okej, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
0: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
0: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
3: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacje z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.
4: Eska.
5: Antypromocja.
6: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
7: Sławek, co mówiłeś?
6: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
6: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
3: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
4: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: 12 stopni na termometrach w Warszawie, na razie 12, bo ta temperatura ma dzisiaj urosnąć i w końcu przekroczyć 20 stopni. To ostatnio się nie udawało, ale dzisiaj według prognoz ma się udać. 22 stopnie to temperatura maksymalna dzisiaj w stolicy. No i dużo słońca przez cały dzień, żadnych opadów w prognozach nie widać i tak ma być do końca tego tygodnia. Jutro jeszcze cieplej, bo jutro do 25 stopni. Sprawdzamy jeszcze sytuację na stołecznych ulicach. Ta na razie całkiem nie zła, a nie zła dlatego, bo aleją Prymasa można spokojnie przejechać w stronę Dworca. Na Wisłostradzie także spokojny na razie ruch. W Alei Stanów Zjednoczonych także bez problemu, jedynie na moście Grota. Tutaj korek w stronę Bemowa już zdążył się ustawić.
11: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes.
16: I Wiktor.
17: I Wiktor.
16: W Radiu SK.
15: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
16: W pół do piątku dzisiaj, no proszę,
17: ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
18: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
19: Cześć Eska, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Eska, pozdrawiam.
16: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe. Bo...
18: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo
16: kolanem. Ja czasami nogą otwieram.
18: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on, come on. 6:38, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj SK.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry i premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu, tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: Ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha. Mhm,
2: na przykład taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
4: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
6: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
4: A dzieciaki nie będą się nudzić?
6: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
4: Jedziemy do Łodzi.
6: Aquapark Fala.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i noc.

0: Ja żyję na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnapprzygoda.pl.
6: I po reklamie.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy mu jeszcze prezentów.
1: Nie. No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u góry.
4: Ale Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej a la ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnym mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
1: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Dziękuję, hej, cześć.

0: Ej, porqué? Porqué? Ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje. Kama
3: i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: 13 stopni, tyle w tym momencie pokazują termometry w Warszawie. Ta temperatura maksymalna dzisiaj to będą dokładnie 22 stopnie. Przez cały dzień bardzo słonecznie, w tym momencie nawet bezchmurne niebo mamy nad stolicą. Z każdym dniem ma robić się coraz cieplej. Jutro już 25 stopni, w piątek nawet do 28, a 30 ma pojawić się w Warszawie w sobotę. Na stołecznych ulicach za to pojawił się już większy ruch. Na przykład na trasie S8, jeśli miniecie zjazd w Głębocką, no to zaczyna się tu delikatny korek, oczywiście w stronę Poznania. Na wjazdówkach także już coraz większy ruch na Puławskiej od strony Piaseczna, a przytkała się także Pułkowa od strony Łomianek.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
10: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
11: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
12: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
9: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł. I 10 groszy za litra, diesel do 6 zł. 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
13: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
9: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
14: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
9: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
15: SK Warszawa News.
9: Stołeczny ratusz ruszył z kontrolami w miejskich szpitalach. To w związku z zatrudnieniem lekarza radnego, który miał zrobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. A Warszawa zaczyna sezon letni. Jutro swoje pływalnie plenerowe otwierają ośrodek Moczydło i Inflancka. Ta druga ma coś, co ją wyróżnia.
16: Jest to pływalnia, która posiada system nagrzewania wody, co wpływa pozytywnie na komfort kąpieli w chłodniejsze dni.
9: Mówił Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Pływalnie będą działać codziennie przez całe wakacje.
17: Jankes,
18: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
7: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
11: Będzie się działo!
7: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
11: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbo, to zawsze widać, ale on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniakika.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek.
2: Oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. O, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące posłuchaj. Słowo. Uwaga. Najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: No przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No!
2: I dokładnie. Tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Super, bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP Jan Kess cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak to przegrają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą. No.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan

0: me down. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian?
11: Mm.
10: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media
14: i po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: W pobliżu skrzyżowania Kopińskiej z Grójecką doszło do stłuczki. Tutaj delikatny korek zdążył się już utworzyć. Stoicie na przykład na Wawelskiej w stronę Jerozolimskich. W Jerozolimskich także korek. Ten zaczyna się od zjazdu w ulicę Łopuszańską i Klesztową. Korek utrzymuje się także na S8, ale cały czas nieźle wygląda sytuacja na Wisłostradzie. Tutaj przede wszystkim w rejonie tunelu delikatnie trzeba zwolnić. Na termometrach 14 stopni się pojawiło, a dziś temperatura maksymalna w stolicy to 22 stopnie. Sporo słońca przez cały dzień, zero opadów i tak ma być przez kilka najbliższych dni. Co ciekawe, w najbliższych dniach także noce będą nieco cieplejsze. Ta ostatnia dosyć chłodna temperatura spadła do 7 stopni.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
17: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
16: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
16: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
19: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
20: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
18: Blokada rodzicielska.
20: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
19: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
18: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
20: Oj, tak! Tak.
18: Nie pytasz się o zgodę.
19: Nie muszę pytać?
20: Nie. Tak.
18: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: to już słyszałem.
1: Nie.
2: Ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to Don Gautier był kiedyś taki też właśnie. Taki.
2: A to podobne, to prawda.
0: Oczywiście. No dobra.
1: 7.38 na skopych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, i co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam.
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tak,
2: okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
1: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Zimno, ciepło.
2: Kama, gorąco!
0: Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
1: Reklama.
4: RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Eura GD i na euro.com.pl.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Fale? Loki? Koki? To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale Loki Koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale Loki Koki. Zrobimy Ci Loki. 20 czerwca w Wola Parku.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799,99 zł. Teraz za jedyne 3

0: Z 99 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
4: Tak, to samo.
5: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
4: No.
5: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, i ten sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
6: Się udało państwu.
5: Udało mu się, naprawdę. Ja już jestem złamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
8: Masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcimy.
2: Pocztą.

0: Kim jest nosel wiadomo, ale kim jest Jankels? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie... Już patrzę na was i zawsze widzę.
3: W oczach.
0: Czy coś się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
3: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak, czyli mogę być też Polakiem.
3: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
3: Nie!
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
3: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po 8:00.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
20: Kierowcy utrudnienia pojawiły się na Ostrobramskiej, tutaj w pobliżu skrzyżowania z Zamieniecką doszło do wypadku i stąd te problemy. Problemy niestety, ale także na Wisłostradzie. Tutaj korek zdążył się ustawić od mostu Gdańskiego do Zamku Królewskiego i także nieco dalej w tunelu trzeba zwolnić jadąc w stronę Mokotowa. Wolniej także ruch odbywa się już w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu aktualnie stoicie między Górczewską a Jerozolimskimi. W pogodzie dzisiaj nie będzie na co narzekać. Jeśli lubimy słońce, to dostaniemy dzisiaj go bardzo dużo. Do tego temperatura robi się całkiem niezła już. W tym momencie prawie 15 stopni na termometrach w Warszawie, później do 22, w nocy temperatura spadnie do 15, a jutro już tak do 25.
8: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
20: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysunek. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
21: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
20: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności. ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
22: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
23: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
22: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
20: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6000 zł brutto.
8: SK Warszawa News.
20: Warszawa walczy o siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podpisano deklarację poparcia dla utworzenia w regionie Centrum Technologicznego. Decyzja o tym, gdzie ostatecznie powstanie centrum, zostanie podjęta w najbliższych miesiącach. A w sobotę wianki nad Wisłą w rejonie fontan. Przez cały dzień warsztaty, konkursy, puszczanie wianków, a wieczorem koncert.
24: Na zakończenie elektroniczny set holenderskiego DJ-a Saturiego i widowisko świetlne.
20: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady. Wianki odbędą się w multimedialnym parku fontan.
8: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
25: Szanowny panu Jankes?
3: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
2: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
26: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
25: Ale gdzie?
3: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
2: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
3: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
25: Ciele? Mam tatuaże, lubię facetów.
3: A gdzie to się robi? No?
25: Lubię też Dawida Podsiadło?
3: No, podsiadłbyś go. Jest!

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Są daty, są liczby, są fakty.
1: Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta! Może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować. Jankes. Jankes. Come on.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: W grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim ty jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to
3: wychodzi. Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Jestem, czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki? Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
1: Czekajcie.
3: To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. Wyłączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Mhm. Nie?
0: No tak.
3: No, no to czy tak widzę, jeżeli, ale nie patrz twarzy, by... na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś
3: mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
1: Mamy. Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
10: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O. Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja, czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem ja. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
10: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
10: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 m wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
12: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jesteś dzisiaj, Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Dobry państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie ten taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
0: Ten od tych napojów. Michael Jackson!
3: Nie,
0: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa. Już mam.
0: Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa? Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem? Bo też Polak taki ma takie coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson! Mike Tyson?
0: W końcu.
1: Jezusiu! Kama mi pokazała.
0: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
0: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
1: Ale...
3: Pasuje ci.
1: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny? Jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
13: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Ale jakbyś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki. Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
6: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Kierowcy, wypadek w rejonie skrzyżowania Witosa i Dzikowskiego-Sobieskiego. Tutaj w tym momencie w obu kierunkach utrudnienia. Cały czas delikatnie zwolnić się także trzeba w rejonie skrzyżowania Ostrobramskiej z Zamieniecką. Tu o poranku także doszło do stłuczki. Coraz gorzej niestety wygląda sytuacja w Jerozolimskich. Tu korek zaczyna się już przed zjazdem w stronę Ursusa. Korek także coraz większy na Wisłostradzie. Tu zaczyna się już w rejonie Cytadeli. W pogodzie za to dzisiaj wyraźna zmiana, bo zrobi się cieplej, no i będzie też więcej słońca. W tym momencie 15 stopni na termometrze w Warszawie, później do 22 i przez cały dzień bardzo dużo słońca. Podobna pogoda jutro, ale będzie jeszcze cieplej, bo do 25 stopni.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
16: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
15: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
17: Jan Kama i Wiktor. W Radiu SK.
15: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8:31.
0: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy, do kina wyślemy, zabawki przekażemy.
13: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
15: Są zabawki, już się odzywają.
0: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
13: Gratuluję.
0: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
15: Czekajcie, bo coś jeszcze...
17: Wiemy, wiemy.
15: Coś jeszcze chcą powiedzieć, no. I am Buzz Lightyear. I come and face.

0: tutaj SK, 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa, znaczy dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak, tak, tak.
0: A może od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku z zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
1: Tak.
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
13: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
14: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
15: Fale? Loki? Koki? To wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale Loki Koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale Loki Koki. Zrobimy ci Loki. 20 czerwca w Vola Parku.
16: To będzie ostatnia reklama. Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
17: I po reklamie.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
2: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
0: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
3: Ogrodowym krasnalem.
2: A jesteś właściwie gnomem.
3: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
2: Mhm. Ja z kolei żółwicą lądową.
0: Żółwica lądowa.
3: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
2: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
3: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
3: A gruby miś?
4: No, puszysty.
3: To on, to on.
2: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nawiedzone.
2: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
0: To nie podpowiadaj, tylko ma tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
2: Były lody i z koperek,
3: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
3: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
0: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech tu wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
2: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy, mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość.
1: Sami rozumiecie.
2: My tu mamy jeszcze 5 minut, powiedzmy, nie? No za chwilę, że reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na SK.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja. Oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również. Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
4: Dzieje się. I Wiktor. To promocja.
5: A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
15: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranie Normalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Kierowcy na moście Poniatowskiego, w tym momencie spory ruch, oczywiście w stronę centrum Warszawy. Z mostów jeszcze zablokowany oczywiście most Grota. Tutaj na S8 spory korek oczywiście utworzył się i to już w obu kierunkach. Kierowcy chwilkę muszą pozostać także w Jerozolimskich, tu od Łopuszańskiej. W tym momencie zaczyna się zator, no i jeszcze południowa obwodnica. Tutaj w obu kierunkach na wysokości lotniska i Puławskiej chwilkę trzeba zwolnić. Na termometrach za to już 16 stopni, a temperatura dziś w Warszawie ma urosnąć do 22. Wyraźnie cieplej niż w ostatnich dniach, no i wyraźnie też więcej słońca, które będzie z nami dzisiaj przez cały dzień. W prognozach żadnych opadów, a jutro jeszcze cieplej do 25 stopni.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
8: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
9: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
10: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
7: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
11: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
7: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
0: SK Warszawa News.
7: Palma zostanie otoczona zielenią. Szykują się zmiany na rondzie de Gaulle'a. Zniknie tam betonowa wyspa, zastąpią ją rośliny, byliny czy krzewy.
12: Więc fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
7: Podkreśla Jakub Dybalski z ZDM-u. Drogowcy rozpisali przetarg na wybór wykonawcy. Prace mają zakończyć się jesienią. Drogowcy pozostawią tam jednak małe betonowe wyspy. A 10 lipca Warszawa stanie się jednym z kluczowych przystanków trasy koncertowej Hearts. Duet, który wypuścił takie numery jak Wonderful Life czy Stay, zagra na letniej scenie progresji.
13: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło i Benny Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estę. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w Estę, okej?
1: Radio SK. Reklama. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
2: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. I Benny Hearst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
8: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też.

0: Spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
1: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
2: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
6: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
5: A dzieciaki nie będą się nudzić?
6: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
5: Jedziemy do Łodzi.
6: Aquapark Fala.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: A dziś utrudnień możemy spodziewać się w rejonie Świętokrzyskiej, bo w okolicach siedziby Ministerstwa Finansów zaplanowano protest. Będą tam protestować funkcjonariusze Służby Więziennej, no i ten protest zaplanowany jest od 12. W tych okolicach na razie spokojnie, ale cały czas spory ruch utrzymuje się na trasie S8. Tu w obu kierunkach, jeśli jedziecie, no to trzeba zwolnić, jadąc na przykład w stronę Białegostoku na wysokości, tak mniej więcej Lasku na Kole Korek się zaczyna.
0: Będzie gorąco pod ministerstwem. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie ciepło, bo 21-22 stopnie, chociaż w tej chwili tylko 16, ale będzie gorąco pod koniec tygodnia, jutro powyżej 20 i to grubo, a w piątek to według speców od pogody nawet w okolicach 30 stopni w cieniu, bo słońca będzie całkiem sporo, o opadach zapomnijmy.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
17: Zbliża się 10. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
13: Dziękuję ślicznie.
15: Dziękujemy za wyrozumiałość.
13: To ja dziękuję bardzo.
15: Z uwagi na tą ograniczoną obsługę i zapraszamy w piątek. Tak. Dziękujemy.
18: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
13: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
19: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
17: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter Eski Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
20: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
17: O czym informował reporter Eski Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
2: SK Warszawa. Sport.
17: A w Polsce mamy wyrównaną walkę o złoto koszykarskich mistrzostw. Po 4 meczach finału Legia Warszawa remisuje 2-2 z Zastalem Zielona Góra. Po 2 spotkaniach na wyjeździe Zieloni Kanonierzy znów zagrają we własnej hali. Ostatni mecz Legia przegrała 73-85. Przypomnę, że rywalizacja w finale toczy się do 4 zwycięstw. Dzisiejszy mecz w hali Bemowo o 20:15, a w piątek kolejne spotkanie ponownie w Zielonej Górze. Z kolei piłkarska Legia zaprezentowała nową koszulkę meczową. W nowym sezonie wojskowi zagrają w niej w meczach domowych, a wyraźnym motywem są nawiązania do 110. rocznicy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
22: Jak tak, to Allegro.
23: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swims i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też o naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Piękna. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
11: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Powolutku, pomalutku, temperatura pnie się w górę, w tej chwili 16 stopni, odczuwalna to 12, ale będzie ponad 20 po południu, w nocy spadnie właśnie do 16, jutro też mocno ponad 20, a w piątek Warszawo, droga to nawet okolice 30 w cieniu, bo w słońcu będzie znacznie więcej, a tego słońca ma już nie brakować przez kilka najbliższych dni.
17: A w tym momencie, jeśli jedziecie po stołecznych ulicach, jedziecie oczywiście w słońcu i bardzo powoli jedziecie, na przykład na Pułkowej, czyli na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, tu tradycyjnie korek zdążył się ustawić na 8, spory ruch i to w obu kierunkach. W tym momencie, jeśli jedziecie w stronę Poznania, to zaczyna się korek na wysokości Modlińskiej, w drugą stronę na wysokości zjazdu przed Aleją Prymasa Tysiąclecia. Tu już trzeba postać.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: 11 na zegarach, to jest Tesca News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 złotych. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
2: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
18: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
17: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
19: SK Warszawa na czasie.
17: A to szansa na wyłonienie nowych gwiazd lekkoatletyki. W poniedziałek na Stadionie Podskarbińska odbędą się letnie Igrzyska Warszawskie. Impreza skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Udział w zawodach jest bezpłatny, a zapisy trwają. Za to w sobotę kolejna odsłona Night Skating. Przejazd odbędzie się tym razem w Legionowie. Cała trasa to nieco ponad 18 km, na której przyda się umiejętność hamowania. Nie ma zapisów, a start o 20 sprzed areny. A wieczorem dziś kino Letnie Lolka. Seans o 21 na Polu Mokotowskim. Dziś pokazany zostanie Wielki Marty.
0: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run River. To znaczy, ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco, więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy Wester za moment, a później Sana Chwester.
1: Radio Eska. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: pełnym składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati wróczyło z wami po 12, będzie Juste, Jack, Stiley, John, Return the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
4: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
3: A dzieciaki nie będą się nudzić?
4: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
3: Jedziemy do Łodzi.
4: Aquapark Fala.
5: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
10: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
11: Zapraszam. Kuba Przygoński.
10: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
16: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
17: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Zaglądamy teraz na to, co dzieje się pogodowo, a w Warszawie jak na razie jest przyjemnie. Dobrze jest widzieć takie dni. 19 stopni mamy teraz, głównie słońce, które towarzyszy nam w tym momencie, ale towarzyszyć będzie też zdecydowanie dłużej, bo faktycznie ono powoli do nas już wraca. To jeżeli chodzi o pogodę dziś, ale jutro 24 stopnie, w piątek 27 nawet. Sobota zapowiada się też bardzo, bardzo przyjemnie, to znaczy nawet 30 stopni. No tak. Takich dni nie było od dawna. Jeżeli chodzi o korki S8, zaczyna się krukować od Powązkowskiej do Maremontu. Sznur aut też na Siódemce od Łomianek do Młocin. Tam uważajcie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
20: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
22: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
20: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
2: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
23: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
2: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w centrum Expo 21.
24: SK Warszawa News.
2: Sezon pływacki, czas start. Od dziś otwarte są już pływalnie plenerowe w ośrodku Inflancka i Moczydło. Park wodny Moczydło oferuje na przykład zajęcia z zumby, ale wygodnie trenować mogą tam też wytrawni pływacy.
25: Zapraszamy na basen sportowy długości 50 metrów, gdzie będą wyznaczone tory do pływania sportowego.
2: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Pływalnie działać będą codziennie przez całe wakacje. W wakacje tramwajarze zaplanowali kumulację remontów torowisk. Do trwających prac w Jerozolimskich i Niepodległości dojdą też remonty na skrzyżowaniu Jana Pawła.
0: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 2 minuty po 12, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights up. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
14: I po reklamie.

0: za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
8: To będzie ostatnia reklama. Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak, jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
9: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 tysięcy złotych to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl. Radio
4: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Na razie całkiem spokojnie jeździ się po Warszawie, ale jeśli szukać utrudnień, no to S8 zaczyna się przetykać od dywizjonu 303 do Marymontu. Tunel Wisłostrady podobnie. Postać trzeba też w Solidarności, to od Placu Bankowego do mostu. No i wybrzeże Helskie i Szczecińskie też momentami się przetykają.
11: A w pogodzie jest bardzo przyjemnie. 20 stopni teraz. Dziś dzień pełny słońca, można powiedzieć, bo to 20 stopni z nami zostanie. Zostanie z nami też słońce na dziś. Do 22 stopni dobijemy, do 24 jutro, w piątek do 28 i rozkręcamy, bo w sobotę to już nawet 32 w cieniu. Bądźcie na to przygotowani, a w niedzielę ciepło, ale burzowo bardzo.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
12: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
10: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn zakwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
13: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
14: To jest zatrucie powietrza.
15: Skawina by była zablokowana całkowicie.
10: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
16: SK Warszawa.
0: News.
10: Ibiza Party wraca do Warszawy. Na taki gorący i tropikalny przejazd zapraszają organizatorzy night skatingu. Jak mówi współorganizatorka przejazdów Karolina Łubińska-Kubiak, to po sukcesie z ubiegłego roku.
16: Ludzie bardzo chwalili, żeby to powtórzyć, że to było właśnie bardzo ekstra, że to takie fajne, wakacyjne vibe miało.
10: Przejazd pod hasłem Czas na Ibiza Party ruszy w pierwszą sobotę wakacji o 20.30 sprzed pomnika Kopernika. Warszawa zyska nowe centrum NASK. W budynku powstaną nowoczesne laboratoria i centra związane z cyberbezpieczeństwem.
11: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13, Matti Fuczyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymonko, Radio SK. Ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć, Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę, Magda, szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane BMW przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Kuba Przygoński.
8: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl z kartą

0: Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10 na 90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Renna Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka. Wejście za darmo.
7: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Coraz większy korek macie na S8. Na Słowackiego doszło do wypadku. Ciasno też na 7. To od Łomianek do Hutnika. Zatkana Prymasa Tysiąclecia w dwie strony na wysokości Dworca Zachodniego. No i kto może, niech też omija Wawelską w stronę Pomnika Lotnika.
0: Ale tego, aby wychodzić na zewnątrz, wcale nie trzeba unikać. Dziś bardzo przyjemnie, 21 stopni. Co prawda wietrzyk potrafi zawiać momentami, ale tak przyjemnie już zostanie do wieczora. I tego słońca na pewno nie zabraknie. Jutro będzie go trochę mniej, ale że to będzie troszkę cieplej, do 24 stopni, w piątek to już 27, a weekend szykuje się gorący, ponad 30 w sobotę, a w niedzielę gorąco, ale deszczowo.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne, tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Holub. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0, to na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
2: SK Warszawa. Na czasie.
15: W Teatrze Kapitol w piątek sztuka Pół żartem to spektakl, który pokazuje, że każda rodzina kryje sekrety, które potrafią wywrócić życie do góry nogami. Na scenie Michalina.

0: Na Sosna czy Olaf Lubaszenko. Słuchajcie nas uważnie, będziemy mieć dla Was bilety. W sobotę warto wybrać się do Piaseczna. Na skwerze Kisiela czeka na Was Hospital, a zagrają m.in. Martin Rosa czy znani z Eski Diviners i Dorian Newman. A street food zagości w parku Górczewska. To od piątku do niedzieli staną tam food trucki. Będzie jedzenie z całego świata, a dla najmłodszych dmuchańce.
1: Sprawdzam dzisiaj Wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, no ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
18: Zapraszam. Kuba Przygoński.
17: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
0: I po reklamie.

0: Sugar Babes About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy Westę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień.

0: Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
4: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
3: A dzieciaki nie będą się nudzić?
4: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
3: Jedziemy do Łodzi.
4: Aquapark Fala.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Move into the sun, Hugo, Iman, Angel i Ultronate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji na weskowym poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz to będą.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Fale, loki, koki? To wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
9: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Powoli widać już coraz większe ruchy w stolicy. Stoicie teraz w Jerozolimskich jeszcze przed Kleszczową, bo tu doszło do wypadku. Korek ciągnie się do Prymasa Tysiąclecia. Zatkane też wybrzeże kościuszkowskie. No i ciasno zrobiło się na Solcu i Czerniakowskim.
19: Mam najświeższe informacje z zewnątrz,
18: no bo
19: dosłownie przed chwilą byłem na zewnątrz. Zgrzałem się biegnąc do studia. Jest bardzo ciepło. Kurtka niepotrzebna.
18: 21 stopni, dużo słońca dziś. Jutro prawie powtórka z rozrywki, bo trochę cieplej, 24, ale niestety trochę mniej słońca. Tylko prognoza pogody z godziny na godzinę. godziny się zmienia, więc trzymałabym się tego, że będzie jutro naprawdę ładnie.
19: Ale o weekendzie to wszyscy mówią, że będzie bardzo gorąco.
18: Niestety w niedzielę może padać, ale tu też to jeszcze nic pewnego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
16: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
20: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
16: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
18: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
21: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
18: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
22: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
18: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
23: SK Warszawa News.
18: Walka z inwazyjnymi gatunkami w warszawskich parkowych stawach trwa odławianie zwierząt szkodliwych dla ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny. Pojawiła się też nowa roślina.
24: Ktoś rzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to zagrożenie dla bioróżnorodności tej naszej rodzimej.
18: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni. Roślinny obcy został już odłowiony. A w grudniu rusza przebudowa Warszawy Wschodniej. Pojawią się tam m.in. windy, ruchome schody i nowe tunele. Jeden między Kijowską a Żupniczą.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Radio SK!
18: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
19: Coraz bliżej weekend?
18: Coraz bliżej święta też w niektórych
19: coraz
18: rejonach.
19: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
18: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
19: I Michał Hanczak.

0: dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogą być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SK. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: i po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Eben.
1: I Eben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy sędzia. Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Vlad, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że
1: Wiola samochodu. Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów.

0: facebook.com/radio-tok.fm/Warszawa.
1: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
2: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś. No. Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Warszawa.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space i wy w tym wszystkim także.
2: 16:30 na zegarkach, a my sięgamy do naszej skrzynki na Messengerze Radia SK. Tam sporo głosówek i to takich całkiem pozytywnych.
1: I z tej to koniecznie bierz się przykład, koniecznie.
3: Hej SK, w ramach audycji Żalisz się czy chwalisz? Chciałam się pochwalić, że udało mi się zorganizować ekipę w pracy i w podpoznańskim schronisku odmalowaliśmy pomieszczenia socjalne, pomieszczenia, gdzie przebywają szczeniaki, posprzątaliśmy boksy, wyprowadziliśmy pieski. Wszyscy się dobrze przy tym bawili i zrobiliśmy coś fajnego i dobrego nie tylko dla siebie.
2: O, to Julia.
3: Także uważam to za dzisiejszy mój mały sukces.
2: Absolutnie, Julia, to nie jest mały sukces, to jest wielka sprawa tak naprawdę.
1: Gdybym była waszym szefem, to dostalibyście dużo wolnego, dużo premii i dużo pochwał.
2: Bardzo dobrze i właśnie mamy nadzieję, że takiego szefa macie. A niestety część szefów jest bardziej taka, że woli pracowników na smyczy trzymać, ale no dobrze, no Julia, wy macie naprawdę fantastyczną firmę i pozdrawiamy serdecznie wszystkich twoich kolegów i koleżanki z pracy. Machamy łapką w imieniu tych psów, którym pomogliście.
1: No a gdybyście chcieli się pochwalić albo pożalić, to jest kowa skrzynka cały czas czeka.

0: dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: godzinie 16 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: I my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składamy powiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam
2: dobrego dnia,
0: mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I jeszcze wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię, klasyk.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61. Na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu. Wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl. Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: No nie jest łatwo teraz przejechać kluczowymi stołecznymi drogami. Dźwigowa nam się zatkała, tradycyjnie stoją też jerozolimskie, to od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia. Zakorkowana Wawelska, Bitwy Warszawskiej i Grójecka to za placem Narutowicza w stronę centrum. No i kto może, niech koniecznie omija S8 od Blizna Łaszczyńskiego aż do Wysockiego za mostem Grota.
1: Dużo słońca w prognozach pogody i na dzisiejszy wieczór, ale też na najbliższe dni. Okej, mogą pojawić się chmury, mogą pojawić się przy dużych upałach jakieś burze, ale jednak to jest taka typowo czerwcowa pogoda, a nie, że zimno.
0: Ale ładnie, ładnie. 21 ładnie. Stopni w tej chwili, dużo słońca, oby tak zostało do jutra, oby tak w ogóle już zostało na zawsze. To są takie moje marzenia.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W szpitalu południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
12: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
12: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
17: SK Warszawa News.
12: Żółwie, raki i sumiki, to z nimi warszawski zarząd zieleni walczy w parkowych stawach. Używane są podbieraki i specjalne pływające pułapki.
19: Zostały ustanowione tak, by nie utrudniały życia ptaków wodnych ani lokalnym bobrom.
12: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z zarządu zieleni. Odłowy inwazyjnych gatunków trwają m.in. na terenie Morskiego Oka czy Dolinki Służewieckiej. W sobotę nad Wisłą tradycyjne wianki, w programie warsztaty i konkursy, a poza tym koncerty m.in. Anity Litnickiej, Margaret czy Reniusis.
17: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
20: Radio SK!
1: Proszę bardzo, Kasiu.
0: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 17:02.
1: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
0: Kasia Węsierska,
1: Michał Hanczak.
0: Wrzucamy na luz.

0: pompą, Enrique Iglesias, lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos
0: na stałe.
1: Formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie się.
1: Mamy numerkę eskową na Messengerze Radia Eska, można się zgłosić do nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile, ponieważ
0: szukam
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run. Czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik,
1: to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio Esko. No to promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
12: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to...
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno...
2: Krapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek.
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić, no
0: ja znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców, ja którzy gwoździe próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo, świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty dokładnie. Jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: odkochaj Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej od nas,
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w szpitalu południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tam to musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami! Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
12: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
16: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
15: A dzieciaki nie będą się nudzić?
16: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
15: Jedziemy do Łodzi.
16: Aquapark Fala.
17: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRS o 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
5: twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak, jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
6: I po reklamie.
18: Eska. Eska.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dlaczego to nie jest hymn mundialu, chciałem zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić.
0: A
1: Rafał
0: tymczasem
1: Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
10: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Czerniakowska, Wioślarska i Wybrzeże Kościuszkowskie zatkane. Przy Centrum Nauki Kopernik macie wypadek. Po drugiej stronie Wisły stoi Wybrzeże Helskie. Warto też omijać Armii Ludowej w stronę Pragi. Duży korek. Ciasno też na S2, to od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko.
0: Jak mnie ekscytuje to, że te upały idą, a ciebie?
1: Bardzo, jestem zachwycona. Już tylko czekam tej soboty już upalnej.
0: Wszystkie olejki do opalania przygotowane i tak pewnie z nich nie skorzystam, ale rzeczywiście, moi drodzy, sobota 31 stopni, niedziela 29. Tam w niedzielę jakieś deszcze mogą się przydarzyć.
1: Ale to potem... takie przyjemne na pewno.
0: No właśnie, takie dla ochłody. Potem w tygodniu tak trochę do 24-23 temperatura spadnie, ale kolejny weekend to znowu będzie całkiem zacnie temperaturowo, więc fajnie, powitamy wakacje.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania, jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej, już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
4: SK Sport News.
1: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
2: Sponsorem programu jest właściciel Parku Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: SK Warszawa News.
1: Rusza piąta edycja konkursu Podróże z flagą Mazowsza. Zasady są proste. Zabierz ze sobą w podróż flagę województwa mazowieckiego i zrób jej zdjęcie. Może to być dowolne miejsce na świecie.
18: Jest to konkurs dla amatorów. Wykluczamy profesjonalistów. No chcemy, żeby te zdjęcia były jednak bardziej spontaniczne.
1: Mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk. Pula nagród to 25 tysięcy złotych. Czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne można będzie zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.
0: Imprezka. Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremy to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają. Jeremy Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu SK. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: And the last i Harry Zakaria w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram i dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: wioski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
8: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
14: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302. Ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. Mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hejka SK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja. Reklama. Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony

0: 30 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10 na 90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze, albo drugie, albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście do torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj, jeszcze możesz uciekać!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już jutro o 15 w Śródmieściu rusza letnia Akademia Slackline. To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego. Nie trzeba mieć ani sprzętu, ani doświadczenia. O 17.45 w Parku Skarżewskim z kolei odbędzie się bezpłatna joga pod chmurką. A o 18 w Bibliotece Przystanek Książka na Ochocie będzie można spotkać się z molestą Evenement. To świetna okazja, żeby porozmawiać o kulturze hip-hop.
18: Muzyką się żyje.
19: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą u nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
0: Impreska.
19: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo tu już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Single Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi, więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł i z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach, to już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było, w ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo, to co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawia i okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki wtany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w SC, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro tą Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
17: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
22: Skoda.
23: I po reklamie.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować, Anglia-Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce Westa, teraz Alex Warren. Wow.

wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: Taka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
8: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
3: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
4: Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Warszawa na czasie.
12: Paulina Horbatowska, cześć, witajcie. Już jutro o 14 w Parku Mrudnowskim odbędą się bezpłatne zajęcia Nordic Walking. To dobra okazja, żeby aktywnie spędzić popołudnie na świeżym powietrzu. Jutro też będzie sportowo na Targówku. O 15.30 w hali Osir ruszają bezpłatne zajęcia siatkówki dla młodzieży. A z kolei w piątek o 21.30 warto wybrać się do multimedialnego Parku Fontan, gdzie czeka na Was kolejne widowisko Wielkie Serca.
13: Muzyką się żyje.
14: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitów Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że we scenie. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathanem Pezetliwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy, bo wiadomo, że wakacje w Polsce no są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego. A żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK. I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK. Użel i mówię teraz sam. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Life MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Life MX wam polecam w naszej apce eskowej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
6: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
10: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, and of Beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
9: I po reklamie. Warszawa na czasie.
10: Paulina Chorwatowska, witajcie. Już w sobotę w Santago SK in the Sun czeka hit strefa, pool party i beatbox. Na scenie wystąpi Messiah, a na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę. Będzie Kama i Michu. I to wszystko niecałą godzinę drogi od Warszawy. W sobotę także Wianki nad Wisłą. Multimedialny park Fontan zamieni się w wielką koncertową scenę, a na niej Baim, Nosowska i Margaret. A dziś warto zajrzeć do Lolka, gdzie czeka na Was kino plenerowe i film Wielki Martin.

0: Radio SK. Radio SK. SK Music News.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premiery opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczność, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
1: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
1: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje. I to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
1: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach? Ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat dużej z nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby... mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo. Niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję z swoją debiutancką płytą i...
1: Super.
2: I się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać.
2: Jest.
1: Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą, rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. I no już można ją zamawiać w stałej
1: super
2: sprzedaży. Więc
1: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
2: tak
1: życzę.
2: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że mężczyzna nie pojawiał się w pracy, bo jego grafik pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
3: Sprawę wyjaśnia prokuratura.
0: SK Warszawa.
3: Wielkie otwarcie laboratorium na Żoliborzu. Labo 4.0 to miejsce do interaktywnej nauki zawodów, m.in. dla uczniów i studentów. Pracownie pozwolą młodym ludziom na zapoznanie się z branżą przyszłości. Do nowego laboratorium wybrała się nasza reporterka Małgorzata Zawada.
5: W pomieszczeniach znajdziemy roboty, wirtualne symulatory, drony, drukarki 3D czy okulary VR. Sprzęt będzie dostępny dla uczniów i studentów, a także dla nauczycieli i doradców zawodowych. O tym, jak ważne jest przygotowanie do nowych zawodów przyszłości, mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik.
6: We wszystkich właściwie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi. Będzie służyła przygotowywaniu młodych ludzi, ale też często w sensie poznawczym starszych, tych, którzy do tej pory się nie stykali z tego typu technologiami. No, ta technologia naprawdę nie ma dzisiaj ograniczeń. I ta pracownia ma temu służyć, żeby pokazywać te możliwości, tak? Uczyć programowania, pokazywać możliwości, uczyć operowania na różnego rodzaju urządzeniach. No to jest takie troszkę przedłużenie Centrum Nauki Kopernik, bo tam mamy do czynienia z tymi naukami podstawowymi, a tutaj już mamy tę część, nazwałbym to przemysłową. Dzisiaj się mówi dużo o przemyśle 4.0. No to właśnie są takie modele tego typu działań. Linia produkcyjna, którą można zaprogramować, więc naprawdę bardzo jestem zadowolony, że w ramach Krajowego Programu Odbudowy udało się ten projekt zrealizować. I myślę, że to jest pierwszy krok, bo takich miejsc będziemy budowali więcej.
5: Labo 4.0 zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Dawid Kalkowski, wicedyrektor edukacji Mazowsza, podkreśla, że proces powstawania laboratorium nie był łatwy.
7: Laboratorium symulacji edukacyjno-zawodowej 4.0 zostało współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale również było współfinansowane prawie w 1/4 ze środków samorządu województwa mazowieckiego. I myślę, że będzie ono takim elementem łączącym te 16 branżowych centrów umiejętności z wojewódzkim zespołem koordynacji. I mam nadzieję, że będzie ono stanowiło takie istotne narzędzie do kreowania polityki edukacyjnej województwa. Za nami długa droga od pomysłu do powstania, od przekonania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o słuszności tej inwestycji poprzez znalezienie miejsca na lokalizację tego laboratorium, aż po instalację samego sprzętu, bo jak nie wszyscy Państwo wiedzą, drukarka 3D, która stoi za Państwa plecami i za chwilę ją zobaczymy, była instalowana tutaj przez to okno z użyciem dźwigu. Ja serdecznie dziękuję wszystkim osobom i wszystkim instytucjom, które były zaangażowane w ten proces.
5: O pracowni opowiedział Piotr Nekoneczka, student Politechniki Warszawskiej.
6: To zachęca młodych ludzi, którzy są w liceach, do właśnie pójścia w tym kierunku, w kierunkach inżynieryjnych, żeby tworzyć maszyny.
5: Co najbardziej podoba się studentom?
6: Drukarka 3D tak naprawdę. To jest najbardziej podstawowe teraz narzędzie w dzisiejszych czasach, bo można wszystko wydrukować. My tutaj mamy na kole drukarkę, to robimy formy do robienia włókna węglowego, opony do łazika drukujemy, które są też bezpowietrzne i mają wbudowaną amortyzację.
5: Z kolei okulary VR pozwolą na naukę holowania samolotu czy operowania żurawiem wieżowym. O tym, jak to działa, opowiedział Grzegorz Szatkowski, wiceprezes firmy dostarczającej symulatory.
8: No tutaj mamy do czynienia z technologią wirtualnej rzeczywistości, czyli z czymś, co jest coraz bardziej powszechne w tej chwili, nie tylko w edukacji, ale też w przemyśle. My się zajmujemy produkcją symulatorów właśnie w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości. Symulatorów różnych maszyn i pojazdów, ale prawdziwych maszyn i pojazdów, które działają tak jak prawdziwe maszyny. Dlatego poza jakby tym wirtualnym światem też stworzyliśmy platformę ruchomą, która nam oddaje jakby nie tylko efekt wizualny, ale też całą fizykę, mechanikę. Czyli jeżeli jedziemy wózkiem, no to czujemy, że jedziemy, coś uderzymy, to czujemy, że uderzyliśmy. W ramach projektu tutaj, który dzisiaj jest pokazywany, czyli Laboratorium 4.0, myśmy dostarczyli dwie ruchome platformy. Na każdej z nich jest zainstalowanych 6 różnych maszyn i mamy do czynienia z takimi maszynami jak wózek widłowy wysokiego składowania, pojazd typu pushback, suwnica RTG, żuraw wieżowy, żuraw kolejowy. Więc 6 maszyn na każdej z tych platform jest zainstalowanych i na tych 6 maszynach możemy nie tylko nauczyć się jeździć, ale też sobie zobaczyć w ogóle, czy to jest na przykład zawód, który by nas interesował w przyszłości, żeby go rozwijać, z czym to się wiąże. Wirtualna rzeczywistość jest też o tyle fajna, że ona daje głębię na przykład, więc jak siędziemy sobie na żurawiu wieżowym, to też możemy zobaczyć, czy nie mamy lęku wysokości, tak? Czy jak w ogóle chcemy się rozwijać w tym kierunku. Więc to jest takie środowisko, które dla studentów, dla młodych ludzi jest bardzo fajne, dzięki temu, że mogą połączyć teorię z praktyką od razu. Dzięki symulatorom, które są dostępne tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nie kosztują praktycznie nic poza zakupem, bo one zużywają energię elektryczną, no tyle co komputer i platformy, to jest no, do 1,5 kW, czyli tyle co żelazko. Możemy się nauczyć operowania prawdziwą maszyną. Oczywiście potem, po tej pracy na symulatorze, warto sobie jeszcze wejść na prawdziwą, ale już wiadomo, że już mamy tą wiedzę i te wszystkie wiemy, jak się zachowywać, jak reagować, więc to zdecydowanie polepsza, a wirtualna rzeczywistość jest dużo bardziej efektywna niż na przykład uczenie się z ekranu, dlatego że jak zakładamy gogle, to się przenosimy w 100% do tego świata i się w 100% skupiamy na tych zadaniach, które mamy do wykonania.
5: Zapisy na zajęcia w pracowniach będą prowadzone od lipca przez Agencję Rozwoju Mazowsza.
3: Mazowsze bogate w propozycje na wakacje. Można wybrać się na kajaki czy przejażdżkę szlakami rowerowymi, odwiedzać zabytkowe miasta, muzea czy zamki. Dla poszukujących relaksu tu są też propozycje związane z odpoczynkiem na łonie natury. Szukać inspiracji na wyjazd można na stronie Mazowsze Travel, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Tam znajdziemy e-przewodniki, czyli nie musimy tego drukować, ale zawsze będziemy mieli ze sobą chociażby na swoim urządzeniu mobilnym.
3: A przypomnijmy, w zeszłym roku Mazowieckie było najchętniej odwiedzanym województwem w kraju. To już ostatnia szansa, tylko do jutra możecie obejrzeć obraz Japonka w Stołecznej Desie. Dzieło trafi później na aukcję i ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki. O szczegółach Małgorzata Zawada.
5: Japonka została namalowana w 3 różnych wersjach na początku XX wieku. Jedna z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia wersja przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w prywatnej kolekcji i teraz trafi na aukcję. Do 18 czerwca obraz będzie można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym DESA, do czego zachęca Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna.
10: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność. Japonka jest szalenie eksperymentatorskim obrazem Pankiewicza. Malowana w latach 1906-1908, kiedy artysta obejmuje pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i maluje obrazy, które na tle życia artystycznego w Krakowie wówczas są trudne do przyjęcia. Zresztą Pankiewicz bardzo długo zabiega o tę posadę przy wstawiennictwie Juliana Fałata, Feliksa Mangi-Jasińskiego, bo od 1904 roku i natrafia na duże opory ważnych twórców życia artystycznego w Krakowie, gdyż Pankiewicz jest uważany za, w cudzysłowie, Francuza, natomiast w Krakowie podoba się to, co ma łatkę bardziej tradycyjną, Wiednia albo Monachium. Japonkano jest dowodem tego eksperymentu artystycznego. To jest obraz, w którym artysta druzgoce właściwie takie pryncypia sztuki europejskiej. Dotychczasowo oczywiście, radykalnie spłaszcza przestrzeń. Obraz staje się właściwie płaszczyzną pokrytą wzorami, ornamentem, a przy tym jest portretem żony, przyszłej żony prawdopodobnie, gdyż Wanda z Wajdlów Pankiewiczowa uzyskuje oficjalny rozwód pod koniec 1907 roku. Pankiewicz z Wandą bierze ślub w marcu 1908, no i swoje uczucie, relacje rozwijające się od roku 1900, kiedy po raz pierwszy ją portretował, jeszcze jako żonę mecenasa Emila Wajdla, no niejako musieli taić, tak, czy jakoś oswajać życie publiczne z nią. I oczywiście Japonka stanowi kryptoportret przyszłej żony, stoi tyłem, nie znamy jej tożsamości, więc no, ten obraz jest jakiegoś rodzaju hołdem, no właśnie, przyszłej żonie, kulturze artystycznej Francji, którą Pankiewicz kochał i podziwiał, i kulturze artystycznej Japonii, która od połowy, szczególnie od połowy XIX stulecia, od momentu otworzenia się Japonii na handel z Zachodem, no, odcisnęła niezwykle istotne piętno na sztuce francuskiej, sztuce europejskiej, drzeworyty japońskie, tekstylia japońskie, rzemiosło japońskie było tym, które w swojej prostocie, lapidarności, syntezie formy, no niezwykle napędzało przemiany w sztuce europejskiej właśnie od połowy XX wieku. Pankiewicz był oczywiście uczestnikiem tych zmian i w Krakowie wraz z kolekcjonerem Feliksem Mangą-Jasińskim, no, naczelnym promotorem właśnie tych tendencji.
5: Choć istnieją trzy wersje tego dzieła, każde z nich jest wyjątkowe.
10: Pankiewicz ewidentnie eksperymentował, powstały trzy obrazy. Najmniej wiemy o tym zaginionym, mamy tylko słabą czarno-białą reprodukcję. Wiemy z niej, że obraz ten był najbardziej klasyczny. To dążenie do oddania przestrzeni, pojawienie się lusterka na ścianie, w którym odbija się twarz żony, tym samym wiemy już, że to Wanda Pankiewiczowa. No to wszystko powoduje, że ten obraz gdzieś jest obrazem odrębnym. Są dwie wersje, bardzo bliskie siebie formalnie i pod względem anturażu, w którym występuje Wanda Pankiewiczowa, a więc wersja prezentowana teraz w Dessau Unicum i wersja Feliksa Mangi-Jasińskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wersje, które różnią się po pierwsze paroma szczegółami, paroma detalami, paroma obiektami z kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu Feliksa Mangi-Jasińskiego. Widoczne są koturny w obrazie z kolekcji prywatnej, ich nie ma. Natomiast różnią się jeszcze warstwą stricte formalną. Wersja krakowska jest bardziej nastawiona na akademickie wykończenie, na bardziej tradycjonalistyczne wykończenie, pewne uporządkowanie formy. Wersja z kolekcji prywatnej, którą prezentujemy, jest obrazem bardziej eksperymentatorskim. Ta moc plamy barwnej i jej swoboda nakładania ewidentnie wiąże się z jakimś takim eksperymentem malarskim, który wtedy widzimy gołym okiem w sztuce francuskiej. To jest moment już występowania pierwszych awangard sztuki fowistów Henri'ego Matisse, André Derena, i właśnie te pryncypia malarskie też samorzutnie pojawiły się w tamtym kręgu artystycznym.
5: Obraz ma szansę zapisać się w historii polskiego rynku sztuki jako jedno z najdrożej sprzedanych dzieł. Jego wartość jest szacowana na 12 do 20 milionów złotych.
10: Pojawienie się jej jest jakiegoś rodzaju zwieńczeniem całego trendu, całej mody na Józefa Pankiewicza na polskim rynku sztuki, gdyż już w ostatnich latach obserwowaliśmy wyniki na poziomie, na najlepsze obrazy, jakie do tej pory oczywiście pojawiły się na rynku sztuki, wyniki na poziomie nieco powyżej miliona polskich złotych. W naszym domu aukcyjnym w marcu tego roku padł dotychczasowy rekord, 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie z 1915 roku, i na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym. Tutaj już nie ma mowy o jakimś obrazie powtarzalnym. Artysta malował seriami, pewne tematy go nurtowały. Oczywiście wiemy, że postać Japonki też go nurtowała, dlatego trzy wersje. Natomiast oczywiście jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona w toku dziejów historii. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska, bo obraz emblematyczny dla młodej Polski, ale też tak jak mówiłem, no niezwykły z punktu widzenia perspektywy europejskiej na sztukę polską i uczestniczenia Pankiewicza właśnie w przemianach pola sztuki na początku XX wieku w skali europejskiej w ogóle. Praca jest atrakcyjna pod kątem kolekcjonerstwa europejskiego czy globalnego. Pankiewicz oczywiście natomiast pozostaje cały czas artystą, no tutaj dla nas istotnym, prawda, w kontekście polskim. Oczywiście spodziewam się, że trafi do jakiejś no, wybitnej polskiej kolekcji prywatnej, natomiast oczywiście tutaj spodziewamy się też zainteresowania no, nie tylko z Polski.
0: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Trwa walka z inwazyjnymi gatunkami. Warszawski Zarząd Zieleni walczy ze szkodliwymi gatunkami pojawiającymi się w parkowych stawach. Odłowy trwają m.in. na terenie Morskiego Oka czy Dolinki Służewieckiej. A więcej o szczegółach akcji Małgorzata Zawada.
11: Akcje przeprowadzane są na terenach kilku warszawskich parków. Do grupy gatunków inwazyjnych w tym roku dołączył żółw ozdobny. Tak mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Warszawskiego Zarządu Zieleni.

0: Niestety ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych. Oczywiście jest to zagrożenie dla bioróżnorodności tej naszej rodzimej i dlatego przede wszystkim nie powinna się tam pojawiać. Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali do stawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Nie wyrzucali swoich własnych zwierząt, które nagle się znudziły. To jest takie samo uczulanie i uczenie wrażliwości, jak w kontekście śmiecenia. Nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczy, których chcemy się pozbyć.
1: Gatunki inwazyjne potrafią zdominować zbiorniki wodne, zabierając miejsce rodzimej przyrodzie.
0: Przede wszystkim wszystkie gatunki inwazyjne. Dlaczego nazywamy ich inwazyjne? To dlatego, że szybciej się rozmnażają, a ich sposób rozmnażania jest na tyle też ekspansywny, że zagraża tym naszym rodzimym gatunkom, które są przyzwyczajone i żyją w danym środowisku. Występowanie gatunków inwazyjnych, które i pochodzenie jeszcze obcego dodatku, które są na danym terenie, no należy je usuwać właśnie po to, żeby dawać miejsce tym naszym rodzimym gatunkom na rozwój, na egzystencję. Obecność gatunków inwazyjnych niestety może prowadzić do nawet całkowitego zaniknięcia gatunków rodzimych.
1: Pracę wykonuje Rafał Maciaszek, występujący w mediach społecznościowych jako łowca obcych.
0: Prace, które prowadzimy przez naszego wykonawcę, mogę tutaj zapewnić, że są całkowicie bezpieczne przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustanowione tak, by nie utrudniały życia ptaków wodnych ani lokalnym bobrom.
1: Odłowy żółwi prowadzone są przy wykorzystaniu specjalnych pułapek plażowiskowych. Zwierzę, próbując znaleźć miejsce do wygrzewania się, wpada do kosza znajdującego się pośrodku pułapki. Co dzieje się z nim później?
0: Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę weterynarza, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika, a pozostałe gatunki obce, to już śladem ubiegłych lat, zostaną przekazane do naszego warszawskiego zoo na pokarm dla innych zwierząt.
1: Trwające od 2019 roku odłowy w stawie Morskie Oko doprowadziły m.in. do wyeliminowania czebaczka amurskiego.
0: Widzimy efekt tej pracy, na przykład już w stawie Morskie Oko widzimy coraz mniej raka marmurkowego, a to jest efekt tych naszych cyklicznych działań. Już od kilku lat takie działanie właśnie prowadzimy.
1: Odłowy będą trwać jeszcze kilka miesięcy i ponownie ruszą w przyszłym roku.
2: Warszawa rozpoczyna sezon pływacki. Otwarte są już plenerowe pływalnie w ośrodku Inflancka i Moczydło. Na odwiedzających czekają tam baseny, różnorodne strefy dla najmłodszych i dorosłych, zajęcia i wiele atrakcji. O szczegółach opowiada Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.
3: Pływalnia Letnia Moczydło to jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w stolicy. Na wszystkich odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do plażowania oraz do wypoczynku. Ale oprócz wodnego szaleństwa na terenie ośrodka znajdują się również boiska do piłki nożnej plażowej, boisko do siatkówki plażowej, czy boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sprawia to, że oferta ośrodka jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, obiekt dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na odwiedzających ośrodek, poza bardzo bogatą i przystępną infrastrukturą, czekają i czekać będą zajęcia zakładzumby, które będą łączyły elementy fitnessa, tańca i treningu w wodzie. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o kondycję w atrakcyjnej i energetycznej formie. A osoby, które uwielbiają pływać i chcą odbywać treningi sportowe, zapraszamy na basen sportowy długości 50 metrów, gdzie będą wyznaczone tory do pływania sportowego. Drugim obiektem Aktywnej Warszawy, z którego już od 18 czerwca mogą korzystać mieszkańcy, to pływalnia letnia w ośrodku Inflancka. Pływalnia ta zapewnia komfort i wypoczynek w centrum miasta i skierowana jest dla wszystkich chętnych, którzy poszukują aktywnego, ale tego bardziej kameralnego wypoczynku. Jest to pływalnia, która posiada system nagrzewania wody, co wpływa pozytywnie na komfort kąpieli w chłodniejsze dni. Na odwiedzających czeka również strefa gastronomiczna.

0: Na pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej oraz taras widokowy ze strefą wypoczynku. Pływanie letnia to nie tylko miejsce wypoczynku, ale także przestrzeń aktywności sportowej. Przez cały sezon ośrodek Islandzka realizować będzie zajęcia rekreacyjno-sportowe, które zachęcać będą mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ofercie znajdziemy m.in. weekendowe zajęcia zumby dla dorosłych czy weekendowe wodne przedszkole dla najmłodszych. Zapraszamy do ośrodka Islandzka przez całe wakacje. W czerwcu i w lipcu dostępny będzie w godzinach 10-20, a w sierpniu w godzinach 10-19. Każdorazowo przed przyjściem na pływanie proszę sprawdzić warunki atmosferyczne, gdyż w przypadku złych warunków atmosferycznych pływanie będą zamykane, o czym mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Tak jak wspomniałem, wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej Aktywnej Warszawy oraz w naszych mediach społecznościowych. Co ważne, wodne atrakcje dostępne są na wyciągnięcie ręki wraz z zakupem biletu, a ten bilet można kupić drogą tradycyjną w kasie ośrodka lub online. I szczególnie tutaj zachęcamy do zakupu biletów drogą internetową, gdyż nie musicie wtedy spędzać czasu w kolejkach.
1: A pływanie będą otwarte codziennie przez całe wakacje.
2: SK Warszawa.
1: Nowoczesne, klimatyzowane i produkowane na Mazowszu koleje mazowieckie odebrały 14 nowych pociągów Flirt. Składy mają stopniowo zastępować najstarsze pojazdy i poprawić komfort podróży pasażerów w regionie. Pociągi wyjadą m.in. na trasy z Warszawy do Skierniewic, Pilawy czy Dęblina. A szczegółami zakupu i wyposażenia pociągów podzielili się prezes kolei mazowieckich Robert Stępień i członek zarządu firmy Stadler, która wyprodukowała składy, Arkadiusz Świerko.
3: Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich. Mówimy w tej chwili o pierwszej partii, która jest finansowana z Krajowego Programu Odbudowy i to są trzy umowy wykonawcze podpisane niecałe 2 lata temu z firmą Stadler. W ramach KPO będzie finansowanych 35 pojazdów Flirt trzeciej generacji, z których 23 zostały dzisiaj odebrane. Warte podkreślenia być może jest to, że 84% kosztów tej części kontraktu, bo kontrakt jest większy i tak jak mówiłem, obejmuje 75 pojazdów, ale 84% z tych 35, które mają być dostarczone do końca czerwca, pokrywa Unia Europejska. A zatem jesteśmy ogromnym beneficjentem środków finansowych, które dostajemy z Europy, no z naszej większej ojczyzny. Niezależnie od tego, pozostałe 40 pojazdów częściowo będzie finansowana z programu też unijnego Funduszy Europejskie dla Mazowsza. Reszta jest finansowana z pożyczek, które Koleje Mazowieckie zaciągają w konsorcjum polskich banków państwowych. To jest tak, że już w tej chwili ponad połowa taboru Kolei Mazowieckich to są pojazdy nowe, nie wyłącznie pojazdy produkowane w Siedlcach, czyli przez Stadlera, ale mamy też pojazdy produkowane przez PESE w Bydgoską, przez Newag, mamy pojazdy Bombardiera, w tej chwili to jest Alstom. W związku z tym większość tych pojazdów, tych nowoczesnych, to są pojazdy już, powiedziałbym, dostosowane do wymogów pasażerów podróżujących w XXI wieku. I to niezależnie od tego, czy w Polsce, czy poza naszym krajem. To jest najwyższy europejski standard. Takimi pociągami można jeździć w Austrii, w Szwajcarii, w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Natomiast po zakupie 75 pojazdów typu Flirt będzie ich w naszej flocie 146. 146 na ponad 330, które w tej chwili mamy. Do tego dochodzi kilkadziesiąt pojazdów tych firm, o których mówiłem, czyli PESA, Alstom, Newag. I pozostaje nadal ponad 100 pojazdów W największym skrócie mówiąc, N57 po różnych modernizacjach, czyli to są albo AKM-y, albo AL-e. I nawet po zakupie tych 75 pojazdów, a niezależnie od tego jeszcze będzie 26 nowych dwuczłonowych pojazdów, 16 elektrycznych i 10 spalinowych, będziemy potrzebowali, żeby wyeliminować tę starszą część taboru zakupów, które ja szacuję w tej chwili z grubsza na około 50 sztuk. W zasadzie wszystkie trasy obsługiwane przez Koleje Mazowieckie będą wzmacniane poprzez ten nowy tabor. Także my staramy się działać w ten sposób, że po wyremontowaniu szlaków przez PKP PLK wprowadzamy na te linie, w miarę oczywiście naszych możliwości taborowych, nowy tabor. Tu nie będzie ograniczeń, to znaczy nie mamy lepszych czy gorszych tras, będziemy starali się ten tabor równomiernie przekazywać dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy czy wyjeżdżających z Warszawy we wszystkich kierunkach.
2: Arkadiusz Świerko, członek zarządu Stadlera Polska. Oddajemy pojazdy pięcioczłonowe zamówione przez województwo mazowieckie i koleje mazowieckie. To są pojazdy 100-metrowe, które mogą przewieźć 582 pasażerów. Pojazdy lekkie, bo zbudowane z aluminium. Z aluminium, czyli ważą mniej, generują, potrzebują mniej energii. One są oszczędne w eksploatacji i dzięki temu podczas całego życia wyrobu, całego życia pojazdu, koszty, które ponosi użytkownik, są mniejsze. Te pojazdy są około 20 ton lżejsze niż pojazdy stalowe tej samej długości. Ten waży 142 tony, pusty taki stalowy pojazd waży około 165-168 ton. Różnica 20 paru ton. Proszę sobie wyobrazić, że ten pojazd codziennie setkę razy przyspiesza i hamuje. I tak przez 7 dni w tygodniu, cały rok, 30 lat pracy. Ten cykl, który się powtarza, on powoduje tę oszczędność w zużyciu energii. Im lżejszy pojazd, tym mniej energii zużywa w eksploatacji. Ten pojazd ma długą, niską podłogę. On ma prawie 100 metrów całkowitej długości od sprzęgu do sprzęgu, natomiast w środku ta część, która jest przyjazna dla pasażerów, łatwo dostępna dla wszystkich, którzy wchodzą z poziomu peronu, jest długa i wszystkie drzwi są na obszarze niskiej podłogi. I wobec tego to jest duże ułatwienie dla pasażerów i także dla prowadzącego pojazd, bo wymiana pasażerów na stacji jest krótsza. Te pojazdy też są wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Ona jest sterowana w zależności od ilości pasażerów, żeby nie przechładzać, ale w zależności od tego, ilu pasażerów jedzie, jest czujnik dwutlenku węgla, który reaguje na jakość powietrza i odpowiednio steruje wymianą powietrza i jego schładzaniem lub dogrzewaniem. Ten pojazd się świetnie prowadzi. Maszyniści są z niego zadowoleni z tego powodu, że on ma odpowiednio dobraną moc. Pojazd przyspiesza tak, aby maszynista zawsze był w stanie spełnić wymogi rozkładu jazdy. Także to jest to, co w tej chwili na rynku jest najbardziej nowoczesne. Lekki, nowoczesny, niskopodłogowy pojazd.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Polska, Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Informacja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo gangować.

0: Informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio. Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.